krzakowy lesu, zadnje kocze, od sunca szkóry oczy puczy. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući.